0: La Qué Buena.
1: Las 12:26.
2: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi,